0: taky ne,
1: taky tak,
0: taky ne,
1: taky tak,
0: taky ne,
1: tik tak,
0: tik tak, tik. La,
1: lásce,
0: taky ne,
1: taky taky ne,
0: taky tak,
1: taky tak,
0: taky tak,
1: tik tak,
0: tik tak,
1: tik tak, tik tik tak,
0: tik tak, tik
1: tik tak.
0: Lásce. Milujem tercie, ať si jich.